tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

posiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Radio Wrocław.
1: Damy tu mano! I venga con mi!

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Melo Radio.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach. Po reklamie.

może powinno być jeszcze spokojnie. Większość wracających po długim weekendzie wyjechała już wczoraj. Pogoda też na razie kierowcom sprzyja. Na północy, czyli na Mazurach i nad morzem, jest bez deszczu. Na południu kraju powinniśmy się spodziewać podobnych warunków pogodowych, ale uwaga, to jeszcze dziś może się zmienić.

Jest ten, który nigdy się nie spóźnia. Mamy poniedziałek i mamy też coś na lepszy humor od rana dla was. Za chwilę fajna wodoodporna torba będzie do zgarnięcia, a teraz już podkręcamy tempo. W 6:30 Waldek Darłak, siema.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Dobrze, że są takie numery na poniedziałek. BB-Rexha, Faithless, New Religion w Melo. Podkręcamy tempo i mamy dla was zgodnie z zapowiedzią wodoodporną torbę. Mam też 3 szoty w Melo za chwilę. No i mam też do was pytanie, jak tam forma w poniedziałek? Dajcie znać. Dzwońcie już teraz, jak jesteście obudzeni i czujecie, że to jest ten moment, kiedy fajnie byłoby jeszcze fajniej zacząć w ten dzień. Czekam 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej do Melo Radia. Wodoodporna torba czeka. 321-321-777. Yeah,

0: Take Me Back, czyli Kygo w Velo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana w Velo w poniedziałek. Siemanko, Olek.
1: Siemka.
0: Siemka. No i jak tam u ciebie? Tydzień wystartował. Jest okej, czy mogłoby być trochę lepiej?
1: Jest bardzo dobrze. Jadę do pracy.
0: Dobra, a co ty robisz na co dzień, co?
1: Startaku pracuję. Różne rzeczy. Albo palety składam, albo na maszynach.
0: Czyli na ostro i mocno. No dobra, a coś jeszcze ciekawego?
1: Ciekawego? Prawo jazdy robię w trakcie.
0: No, o to mi chodziło, to wiesz, żebym mógł trzymać kciuki za ciebie. Słuchaj, kciuki to trzymamy, bo teraz startują dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Olek, konkretnie, babeczki czy pączki?
1: Babeczki.
0: Pływać łódką czy chodzić po górach?
1: Zdecydowanie pływanie łódką.
0: Okej, a teraz uważaj. Wolałbyś zamienić się w Spidermana czy Batmana?
1: Spidermana jednak.
0: Ja wiedziałem, że się chwilę zastanowisz nad tym. No tak, coś czułem. Słuchaj, mam coś, co ci się na tej łódce przyda na pewno. Torba wodoodporna to jest coś, co musisz mieć. Taki twój must have. Już teraz ci do ekwipunku dorzucam. Trzymaj się, cześć.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana w poniedziałek. A jak tam u was? Jest okej? Jest lepiej niż okej? Czy może... A, dobra. Powiedzcie, 321-321-777. Tak gramy i tak podkręcamy tempo w Melo. Time Impala teraz za 15:07.

0: Bardzo, ale to bardzo, nawet jeszcze bardziej podobała mi się twoja reakcja na poniedziałek. Poniedziałek dzisiaj. No właśnie. No. Lepsze podejście ma tylko Daria. Lepiej nie mówić, nie?
1: No.
0: Podkręcamy tempo w melo. Słuchajcie, przekonacie się już niedługo, że ten poniedziałek to może być wasz dzień. No, tylko dajcie nam chwilę, a my zajmiemy się resztą. Za chwilę będą newsy.
1: A w tych newsach zajrzymy na Węgry i dowiemy się, co się dzieje po wypadku polskiego autokaru.
0: Za 7 minut 7 na zegarach.
2: A już o 7 zagramy
0: Dub Dogs w melo. How does it feel? Prognoza pogody już za chwilę również. A tak zagramy w melo punktualnie o 7.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
4: Po iście wakacyjnym, słonecznym weekendzie pogoda da nam dziś popalić, tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Nad Polską wciąż będzie front, a to oznacza sporo deszczu i burz. Miejscami może padać i grzmieć przez wiele godzin, szczególnie na południu, wschodzie oraz w centrum kraju. Choć czeka nas chwilowe ochłodzenie, cały tydzień zapowiada się cieplej niż zwykle. Do pogody będziemy jeszcze wracać.
5: To już prawie siódma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
6: 12 osób nie żyje, 10 jest ciężko rannych, inne mają lżejsze obrażenia. To bilans wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. 57 osób z Podkarpacia wracało nim z Medjugorje. Na miejscu jest już specjalny zespół humanitarno-medyczny z Polski. To konsulowie oraz 6 medyków, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
7: Żaden Polak nie zostanie bez pomocy, bez opieki.
6: Kierowcy autokaru zostali przesłuchani. Ten, który prowadził pojazd w chwili wypadku, został zatrzymany. Według wstępnych hipotez mógł zasnąć za kierownicą. Liczba firm kurierskich w Polsce rośnie w rekordowym tempie. Boom napędza sprzedaż internetowa. Pisze o tym dziś Rzeczpospolita. Klaudia Kazimierska ze srebrnym medalem. Polka zdobyła go w biegu na 1500 metrów. To podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy.
5: Od rana zdobywacie. Dzisiaj poniedziałek, jest już siódma na zegarach. My podkręcamy tempo w Melo i gdy inni gadają, my już gramy. Bartek, Marcin i Daria.

0: Michael Gray, The Weeknd w Melo. Daria, ja widzę, co ty robisz na tym laptopie, naprawdę.
1: Cicho, daj mi spokój. Głośno,
0: poniedziałek rano. Słuchajcie, dobra, bo jest ważna sprawa. Mamy do was bardzo trudne pytanie dzisiaj z samego rana i czekamy na głosówki i liczymy na was, bo tylko wy jesteście w stanie powiedzieć nam, dlaczego poniedziałki są fajne.
2: No bo kto, jeśli nie wy?
0: Mówiłem, że trudne będzie dzisiaj. Czekamy na meloradio.pl. Możecie wbijać ze swojego telefonu komórkowego i nagrać nam głosówkę, dlaczego poniedziałki jednak są fajne. Czekamy na was, na wasze oryginalne głosowy. Dajcie znać na meloradio.pl, a my mamy oczywiście fajny merch za te najlepsze. Coś chcesz dodać?
1: Nie.
2: Właśnie tak myślałem.

0: Show Me Love, Robin Schulz w Melo Radio, 17 po 7. Tak podkręcamy tempo. Słuchaj, Daria, tego to się może przydać, bo się eksperci wypowiedzieli w temacie, uważaj, no, czego lepiej nie mówić partnerowi, partnerce. Chcesz wiedzieć?
1: Wow, totalnie chcę wiedzieć.
0: Dobra,
1: zaczynamy.
0: To ja ci powiem. Uwaga, lecimy. No. Słuchajcie, wiadomo, wstęp tak teraz. Szczerość i co? Dobra, co? Co jest ważne? Komunikacja, prawda?
1: No. Słyszymy to często.
0: Znamy to słowo. To podstawa, ale niektóre tematy, słuchajcie, lepiej w związku przemilczeć niż powiedzieć o nich głośno, bo mogą zrobić więcej szkody niż pożytku. I teraz tak, o czym nie mówić? Ja nie wiem, czy to jest taka lista, którą naprawdę trzeba sobie tak mocno uświadamiać, czy się okazuje, że tak, bo są tacy, którzy gadają. Uwaga, Daria, pamiętaj, nie wolno o każdej, nawet najdrobniejszej rzeczy, która cię w nim denerwuje.
1: Mm-hmm. Nie wolno mówić?
0: Nie wolno.
2: Nie.
1: Ale
0: o
1: dlaczego?
0: Też nie. Porównywać w ogóle. Nie można mówić, że wiesz, że ktoś inny to coś lepiej robi. No i że rodzina i znajomi cię wkurzają, nie? Także generalnie twoja playlista normalnie, jakbym słyszał.
1: Wow.
2: No dlatego ciągle jesteś sama.
0: No, nie mów jej tak. No słuchaj, uwaga, jeszcze jedno. Zanim podzielisz się tą nieszkodliwą prawdą, trzeba sobie zadać takie podstawowe pytanie: czy to w ogóle w czymś pomoże?

0: Bledka i tańcz, tańcz, tańcz. W Melo Radio podkręcamy tempo, a to już prawie w pół do ósmej i pytamy dzisiaj, czekając na wasze głosówki, dlaczego poniedziałki są jednak fajne. No to dlaczego?
1: Poniedziałki są fajne, dają nadzieję, że będzie kolejny piątek.
0: I to jest dobra myśl, dobry plan. Czekamy na wasze głosówki, można nagrywać wbijając na meloradio.pl. Magic System, Magic in the Air. Tak, zagramy wam już za chwilę w Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To moje i winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w moich i winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Orły oszczędzania stać na więcej.
10: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
13: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
12: To w ogóle możliwe?
13: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewne auto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: Ian Curry, Red Light Velo. Podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana. W poniedziałek, no tak wypadło, z tym nie da się nic zrobić. 17 dzień sierpnia mamy. Mamy też pytanie do was. Dlaczego poniedziałki mogą być fajne?
1: Poniedziałki są fajne, jak ma się urlop, tak jak ja.
0: No, słychać, że tylko tam troszeczkę wieje na tym urlopie, ale tak delikatnie, nie? Za 18 minut godzina 8. Dziś w ten poniedziałek też dzień pozytywnie zakręconych i słuchajcie, dzień lumpeksu również. Podkręcamy tempo w Melo, Fuka i Lifka.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting. Meloradio prosto z 30 Meloradia. W ostatnim notowaniu to było miejsce numer 26. Marcin już na swoim miejscu. Za chwilę newsy.
1: A na pylonach na stacjach paliw 30 nie będzie. Jest 6 i 7 z przodu, więc chyba nie jest źle od dzisiaj.
2: A już o 8 zagramy
0: Topic Sorry Papi w Melo. Za chwilę też sprawdziły cyfry na termometrach. O tym w prognozie pogody za 8 minut 8.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
10: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
15: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
18: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają...

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Super Zoo w PH MUN we Wrocławiu. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
1: Kastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.

Uwaga kierowcy w Małopolsce. Dziś około godziny 6 na autostradzie A4 między węzłami Kraków-Łagiewniki i Kraków-Południe zderzyły się 4 samochody osobowe. Na miejscu mogą jeszcze występować utrudnienia. Zachowajcie czujność. Po długim weekendzie wielu kierowców wraca dziś do domu, więc na drogach w całym kraju może być tłoczniej.

Pogoda na drugą połowę sierpnia będzie jak roller coaster. Prognozy do końca miesiąca zapowiadają spore wahania temperatur, od silniejszego ochłodzenia po powrót upałów. Nad Polskę dotrą też ulewy związane z niżem nadciągającym z południa Europy. Planujecie urlop? Na ciepłe lato lepiej celować w południe Polski. Jeśli upały nie są waszą bajką, północ zaoferuje więcej rzeźkiego powietrza.

0: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Kierowcy od dziś płacą mniej za paliwo. Wszedł w życie kolejny program Ceny Paliw Niżej. Litr benzyny 95 kosztuje 6,41, a oleju napędowego 7,37. Rząd na 2 tygodnie obniżył do 8% VAT na paliwo i wprowadził stałą marżę, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Paliwo w Polsce dzięki wprowadzeniu pakietu CPN będzie jednym z najtańszych w Europie.
1: Na razie nie da się określić, czy program będzie przedłużany. Policja późnym wieczorem zatrzymała 51-latka, który miał postrzelić kobietę w Swarzędzu. Obława na mężczyznę trwała od soboty. Według nieoficjalnych informacji to były partner kobiety. Ranna jest w ciężkim stanie. Iga Świątek idzie jak burza. W turnieju w Cincinnati pokonała Kolumbijkę Emiliana Arango 6-3, 6-0. W trzeciej rundzie polska tenisistka zagra z Greczynką Marią Sakkari.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: To już teraz, jest już ósma, my cały czas podkręcamy tempo, to już za chwilę zabawa gotowi na wszystko, czyli jak sami widzicie, szansa, żeby znów udowodnić, że dajecie świetnie radę. Waldek, Marcin i Daria, siemanko, hej!

0: Drangely, Starlight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i już za chwilę startujemy z zabawą. Gotowi na wszystko? 321-321-777. To jest numer do nas. Skorzystajcie już teraz, dzwońcie jak najszybciej. Dwie osoby mają szansę, jak zawsze, wziąć udział w tej zabawie. Pokazać, że są gotowe na wszystko i zgarnąć na przykład skiety Melo Radia. Bardzo fajne, oryginalne mamy dla was. Jest Melo Torba. I to wszystko już za chwilę. Do kogo dzisiaj trafi? Może do was, czekamy.
1: No to bierzecie telefon do rączki i 321-321-777.
0: Jak on tak mówi, to ja bym posłuchał. Czekamy, dwie osoby mają szansę, a teraz Bibi Rexha i David Guetta w Melo. 12 po 8.

0: Jonathan Jagle, Osiof Melo i Nacaniałów. Tak podkręcamy tempo dzisiaj z samego rana w poniedziałek, bo już 18 minut po 8. Na patrol.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: No to teraz razem z nami Ania. Cześć Aniu, hej.
2: Cześć, cześć, hej, hej.
0: Cześć, cześć, cześć. U Ani dzisiaj goście będą. To jakaś ważna wizyta, spięcie delikatne jest? Jakiś stresik czy nie? Tak na luziku?
2: Nie, żadnego stresiku, tak na, luziku goście po prostu wpadają.
0: Bardzo dobrze, dobra. No i jest też i Kinga. Cześć, Kinga.
3: Cześć.
0: Cześć, Kinga to chciałaby, żeby było na luziku, ale tak do końca to jednak spinka delikatna, bo Kinga próbuje się odkopać po urlopie. I to już od tygodnia. Cześć, Kinga.
3: Tak, to prawda. Walczę.
0: Dzielnie walczę. Walcz, walcz. Trzymamy za ciebie kciuki. Słuchajcie, zabawa gotowi na wszystko. Za chwilę dwa pytania. Będą też odpowiedzi z mojej strony. Waszym zadaniem oczywiście wybrać tę właściwą. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety Melo Radia. Za jedną wygrywacie Melo Torbę. No i najważniejsze, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Taka zasada. Czy to jest jasne? Możemy startować?
2: Tak, jasne. Możemy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie numer jeden dzisiaj. Ile państw jest w Afryce? 15 czy 54?
2: Ania. Kinga.
0: Ania, zdecydowanie. Słuchamy Ani.
2: 54.
0: Dobrze, jeden punkt. Zdecydowanie. Jest okej, okay. Kibice szaleją. Pytanie numer dwa. Uwaga. Syrena to połączenie człowieka z rybą czy foką?
2: Ania.
0: Ale blisko, ale chyba Ania, co? Ania.
4: Tak.
0: Ania?
2: Z rybą.
0: Dobrze,
2: rybą.
0: Ale ci poszło.
5: Brawo, rozbiłaś bank.
0: Ania, jak ty tak prześmigniesz się przez ten tydzień, to normalnie już jutro u ciebie będzie piątek. Dobrze, 2-0.
2: Oby tak było.
0: Kinga, ty się nie przejmuj, słuchaj.
3: Odkopuj nie przejmuję się i gratuluję, Ani.
0: Bardzo dobrze, odkopujemy razem z tobą to wszystko z tych, wiesz, urlopowych zaległości. Dla ciebie też coś fajnego mamy, merch wysyłamy, a dla Ani skiety Melo Radia już spakowane fruną, pa.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio.

0: Swedish House Mafia w Melo Radio. Podkręcamy tempo w poniedziałek z samego rana. No i spływają gratulacje, które odbiera Julia Wieniawa za to, co udało się w miniony weekend.
1: A naprawdę udało się sporo, dlatego że zaśpiewała z Andreą Bocellim w Gdańsku i w Warszawie. No nikt się nie spodziewał, że wokalistka, która śpiewa dość proste utwory, nagle będzie śpiewała operowo, ale wyszło jej pięknie.
0: Jak sama napisała, myśli sobie, że to normalnie piękny sen był. Słuchajcie, jak wy się zastanawiacie, co wam ten tydzień przyniesie, no to pomyślcie sobie o czymś naprawdę niesamowitym i wyjątkowym i kto wie, może wydarzy się jeszcze coś o wiele bardziej.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie! Nie, no to już wróciłem!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
10: Kura w

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Jack Jones, Never Be Lonely w Melo Radio w poniedziałek rano. Tak podkręcamy tempo razem z wami, startując ten nowy weekend. A jak się zastanawiacie, gdzie było pół Polski w miniony weekend, no to oczywiście w Tatrach. Słuchajcie, szaleństwo, mnóstwo ludzi postanowiło wydać tam trochę pieniędzy, a pokoje to już dawno były zarezerwowane, a niektóre podobno to się w kilkadziesiąt sekund potrafiły nawet wynająć, i to za takie stawki naprawdę spore. No i zostaje tylko zapytać, czy jesteście zadowoleni w takim razie po takim wypoczynku. Mam nadzieję, że nabraliście sił odpowiednio. No a teraz ktoś, z kogo będziecie na pewno zadowoleni. To niezły duet. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo.

0: 2-1-1-5 w Melo Radio to coś. Podkręcamy tempo w poniedziałek rano.
1: A już o 9 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. I tak wam zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać. Za chwilę też prognozę pogody i newsy w Melo.

0: słuchaj na 97.8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: My mamy dwuosobowy na wyprawę w austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
9: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł.

0: Pearl z 3,8 litra aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w PH MNW Wrocławiu. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: O reklamie.

0: 97 i 8 FM. Trafik.
1: Uwaga kierowcy w Wielkopolsce. Na drodze krajowej numer 10 w Śmiłowie po godzinie 6 zderzyły się bus i ciężarówka. W tamtych okolicach nadal mogą występować drobne utrudnienia. Kierowcy w całej Polsce powinni dziś zachować szczególną ostrożność. Warunki na drogach mają się pogarszać, szczególnie na południu kraju. Poniedziałek nie będzie nas rozpieszczać. Nad Polską nadal zalega front, który przyniesie więcej deszczu, miejscami także burze. Do tego temperatury zaczną wyraźnie spadać. O gorącym lecie większość kraju może na razie zapomnieć. Najchłodniej będzie na północy. Szczególnie na Mazurach nie ma powodów do radości. Parasol i kurtka mogą dziś okazać się lepszym wyborem niż okulary przeciwsłoneczne.
2: Jest prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Temperatura znacząco poszła w dół po weekendowych upałach. Dziś w wielu miejscach Polski ledwo ponad 20 stopni. Ale to jeszcze nie jest koniec lata, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Temperatury od środy mogą sięgać 25-26.
3: Dopiero pod koniec tygodnia na południu kraju możliwe są kolejne upały. USA przekazały krajom NATO nietypową ankietę. Chcą zbadać poziom poparcia dla polityki Donalda Trumpa. O sprawie pisze Bloomberg. Waszyngton chce wiedzieć, jak lojalni są sojusznicy, zanim ograniczy swoje zasoby wojskowe przeznaczone do obrony NATO. Cristiano Ronaldo w przyszłym roku może zakończyć karierę. Słynny portugalski piłkarz zasugerował to w wywiadzie dla Vogue. Ronaldo ma już 41 lat i na koncie 976 goli w oficjalnych meczach.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Cristiano może tam i będzie chciał sobie odpocząć, za to wy swoją karierę w poniedziałek rozwijacie błyskawicznie i naprawdę nieźle. Jest 9:00, podkręcamy tempo. Siemanko.

0: Wiktoria Kida w Melo. Oj, dziewczyno, słuchajcie, oj, ten poniedziałek całkiem niezły może być. 12 minut po godzinie 9, dajcie mu szansę, tylko dzisiaj 17 dzień sierpnia, a jest fajna okazja, bo dzisiaj dzień pozytywnie zakręconych, czyli wszyscy mamy swoje święto dzisiaj. Dzień lumpeksu też jest,
1: o, podrzucam. Jest
0: fajne. No, fajny pomysł. 12 minut po godzinie 9 mamy. To za chwilę o dużych kosztach życia będzie, co Daria?
1: No, te lumpeksy mogą pomóc.
0: Nie o tym myślałem. Szczegóły za chwilę.

0: Taya Cross, Kylie Minogue, Higher. Wysokie loty teraz i wysokie ceny u pewnej brytyjskiej influencerki, która pochwaliła się. No dobra, powiem to. Pochwaliła się, jak rozlicza się z mężem.
1: No lipa trochę.
0: Ten cennik trochę ci się spodobał, słyszałem.
1: Bardzo mi się spodobał, bo wiem, że na pewno ciebie by nie było na takie rzeczy stać. Około ten mąż musiał zapłacić 4000 zł za to, że ona mu robiła pranie. Tak 50 zł dziennie za mycie podłóg. Odkurzanie to takie 430 zł za miesiąc oczywiście. No a za 100 zł wymienianie pościeli. Dodatkowo ten chłop musiał jej jeszcze zapłacić tak 400 funtów, czyli 2000 zł za jej jakieś pozadomowe zachcianki, aha, na przykład wizytów fryzjera albo u kosmetyczki, więc nie dość, że płacił za robotę, to jeszcze za jej jakieś zachcianki. Wow.
0: W skali od 1 do 10, jak ci się podoba taki pomysł, co?
1: Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł. Jedynie zastanawia mnie to, czy ona też musiała temu chłopowi płacić za jakieś rzeczy łóżkowe, ale to nie wiem.
0: Wiecie co, ja myślę, że ktoś powinien z tym facetem pogadać o zarządzaniu finansami. Zdecydowanie.

0: Alan Walker i Ava Max i Fade. Tak, żeby wam mocy do działania nie zabrakło od samego startu nowego tygodnia w poniedziałek. Tak gramy w Meloradiu, podkręcamy tempo już za chwilę. Calvin Harris i już prawie w pół do dziesiątej.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Są rzeczy, których ekran nie przekaże. Jak się siedzi w dobrze ustawionym fotelu, jak zmienia się blat, kiedy światło pada z właściwej strony, jak cicho zamyka się szuflada w biurku, przy którym ktoś się uczy. W Domarze znajdziesz wszystko. Biurka, fotele z regulacją, oświetlenie, regały, meble na wymiar, cały pokój do nauki i pracy. Przyjdź na Broniborską 14 we Wrocławiu i sprawdź, jak wygodnie wejść w nowy rok szkolny. Promocja Back to School w Galerii Wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
6: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To moje i winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w moich i winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl. O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. Why wait to say, at least I did.

Galantis, No Money, no to my powiemy no problem, spokojnie, skoro po weekendzie potrzeba troszeczkę kasy podreperować i wasz budżet również, to ja mam propozycję, wbijajcie na meloradio.pl, tam czeka na was szybka kasa i okazja do tego, żeby dołączyć do zabawy, w której do zgarnięcia macie 200 zł. Szybka kasa do wzięcia w Meloradio, dzisiaj znów trafi do kogoś, może do ciebie, daj znać, na co wydasz te pieniądze. Na co odjechanego, na co oryginalnego, jaki macie pomysł, zaskoczcie nas czymś. Czekamy na meloradio.pl. 200 zł w szybkiej kasie do wzięcia jeszcze dzisiaj, w poniedziałek w Melo. A teraz już Gips i PZ, już za 17 minut będzie 10. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek w Meloradio.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam

0: Na ten całkiem nowy tydzień też całkiem coś nowego mamy dla was. Neptunika i What If w Melo. Najlepszy drop nowych hitów macie jak zawsze w Melo Radio. A po 10:00 już czeka na was porcja energetycznej muzy bez gadania i bez reklam, tylko w Melo.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Lumix i Salfawa. Waldek, Marcin, Daria, jutro budzimy was znów od 6:30.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To moje i winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w moich i winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.
5: Mega okazje w...

0: swoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.

0: niektórych miastach nie było spokojne. Między innymi w Krakowie na węźle Kraków Południe doszło do karambolu. Służby udrożniły wcześniej zablokowane pasy, jednak w rejonie miasta nadal utrzymują się duże utrudnienia i opóźnienia. Warunki na drogach na południu, szczególnie w Małopolsce, też nie będą najlepsze. Bądźcie uważni. Poniedziałek przyniesie zmianę pogody. Przez Polskę przechodzi front, który sprowadzi deszcz i burze. IMGW wydało ostrzeżenie dla niemal połowy kraju, a w części regionów obowiązują alerty drugiego stopnia. Najwyższy poziom ostrzeżeń dotyczy województw opolskiego, śląskiego oraz zachodnich powiatów Małopolski. Będzie też chłodniej. Na większości obszaru kraju termometry pokażą od 20 do 25 stopni.
1: Są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. 7 ofiar tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zostało zidentyfikowanych. Wszyscy to osoby dorosłe. Na Podkarpaciu flagi na urzędach są opuszczone do połowy masztu, a na Węgrzech od rana pracuje grupa medyków. Zdecydują, co z transportem rannych do Polski, mówi wojewoda Teresa Kubus-Hul.
2: Połączymy się z dyrektorami wszystkich szpitali na terenie województwa podkarpackiego.
1: Po to, by poszkodowani byli w placówkach jak najbliżej domu. IMGW ostrzega przed silnym deszczem i burzami. Będą w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Alerty będą obowiązywały między 12 a 20. Na koniec o tym, że dzieci wolą sprawiedliwą karę od nierównego traktowania. Tak wynika z badań naukowców z Polski i USA. Nawet przedszkolaki są w stanie rozpoznać sytuację, w której dochodzi do łamania zasad.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mała przenośna lodówka turystyczna.
2: Jest to wylate wszystkie rzeczy, świetnie. W tym momencie lecą, Natalia, do ciebie!
1: Dzięki wielkie!
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz!
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na MediaExpert.pl. Bo w MediaExpert
3: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Orły oszczędzania stać na więcej,
5: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 20.

produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańsze. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Pogoda.
1: Pogoda znów pokazuje, że trudno za nią nadążyć. Po upałach przychodzą burze, deszcz i silniejszy wiatr. W poniedziałek na południu i południowym zachodzie kraju pojawią się przelotne opady i burze. Temperatury będą mocno zróżnicowane. Od 19-22 stopni na północy i zachodzie, przez około 25 stopni w centrum, aż po 30-31 stopni na południowym wschodzie.
2: Newsy na 11. Natalia Kuśmierz. Zapraszam. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego skontroluje firmę, która organizowała pielgrzymkę do Medjugorje. Sprawdzany będzie czas pracy kierowców, ich uprawnienia i dokumentacja firmy. Przypomnę, że w wypadku, do którego doszło w niedzielę na Węgrzech, zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych. Od soboty z kanału Gliwickiego wyłowiono ponad 300 kg śniętych ryb. To prawdopodobnie przez złotą algę, która zakwitła już na początku sierpnia, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
3: Zamknęliśmy śluzy kanału tak, aby ograniczyć ryzyko migracji tych wód w dół kanału Gliwickiego.
2: A jutro zbierze się Międzynarodowy Zespół do Spraw Odry, który wyda nowe rekomendacje dotyczące walki ze złotą algą. Przypominamy jeszcze, że IMGW ostrzega przed deszczem i burzami. Możemy się ich spodziewać w centrum, na południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju. Ostrzeżenia obowiązują do jutra do godziny 20.
0: To już teraz podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka. Melo Radio. Podkręcamy tempo.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na gofrownicę.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, ale wbijam do ciebie na te gofry, dobra?
1: Dobra, albo mogę do was wbić wam zrobić.
2: Bardzo mocno na to czekam.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
9: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł tanie. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O reklamie.

spokojnie ma być na południu oraz południowym zachodzie kraju. Już dziś IMGW wydało ostrzeżenie dla niemal połowy Polski. Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwach opolskim, śląskim oraz zachodnich powiatach Małopolski.

0: są newsy na 12. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Za paliwo od dzisiaj zapłacimy mniej, a niższe ceny mają obowiązywać do końca wakacji. Premier twierdzi, że to odciąży kierowców wracających z urlopu. To niekonsekwentne rozwiązanie, mówi z kolei ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
1: Z wakacji ludzie wracali w czerwcu i w lipcu i do połowy sierpnia, tak?
0: A ja dodam, że za popularną 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 41 groszy, a za olej napędowy 7 zł. 37 groszy. Przenosimy się do Korei Południowej. Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku wystąpienia tam lawin błotnych i powodzi. Lokalnie spadło blisko 90% letniej normy opadów, a to spowodowało zalania dróg i przerwy w dostawie prądu. Wracamy do Polski. 29 sierpnia odbędzie się krajowy trening reagowania. Będzie można nauczyć się, jak reagować na alarmy i fałszywe ostrzeżenia. Bezpłatne szkolenia poprowadzą m.in. strażacy.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Za 1 kg aż 57% taniej, a mleko UHT 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hej, musisz się tak na nie gapić.
6: No oderwać wzroku nie mogę.
5: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
6: Ale są takie atrakcyjne.
7: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
9: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
10: How good is that? Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzoo. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzoo w PHMN we Wrocławiu. Superzoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam namiot dwuosobowy na wyprawę w Austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Są rzeczy, których ekran nie przekaże. Jak się siedzi w dobrze ustawionym fotelu, jak zmienia się blat, kiedy światło pada z właściwej strony. Jak cicho zamyka się szuflada w biurku, przy którym ktoś się uczy. W Domarze znajdziesz wszystko. Biurka, fotele z regulacją, oświetlenie, regały, meble na wymiar, cały pokój do nauki i pracy. Przyjdź na Broniborską 14 we Wrocławiu i sprawdź, jak wygodnie wejść w nowy rok szkolny. Promocja Back to School w Galerii Wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
7: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: prawie 23% rodziców. Korepetycje za największe obciążenie uważa prawie 9% badanych.
1: Nie zapominajmy jeszcze o kapciach, plecaku i stroju na WF. Na koniec przenosimy się do Belgii, a tam pożar strawił blisko 3000 hektarów rezerwatu położonego na wschodzie kraju. Ewakuowano 600 osób z pobliskich miejscowości. To największy pożar w historii Belgii.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Nadszedł cierpień. Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD. Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18. Mikołaj Kujawiński, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuła mi się koło.
2: 200 w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: za 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z fraszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na fraszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
2: To są newsy na 14. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Samolot transportujący poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci do Polski jeszcze dziś wieczorem. Wstępnie planowane jest międzylądowanie samolotu w Rzeszowie. Przypomnę, że w wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych. Przed nami duża zmiana w pogodzie. Nad Polskę wkroczy front, który przyniesie coraz intensywniejsze opady deszczu. W województwach śląskim i dolnośląskim obowiązują alerty pogodowe drugiego stopnia przed burzami, mówi synoptyk Anna Gryczman.
3: Głównie w Małopolsce na Górnym Śląsku może rozwinąć się kolejna strefa burz i tutaj głównym zagrożeniem może być już nie tyle intensywny deszcz, co silny wiatr.
2: Z kolei jutro pogoda powinna się nieco uspokoić. Airshow w Radomiu nie odbędzie się w 2027 roku. Te informacje potwierdzają

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemano, poniedziałek, 14, zaczynamy więc dzisiejszy Freak Fight, ostatni raz solo, ponieważ jutro już powraca Iga, ale dzisiaj skupmy się na tym, co jest dzisiaj, a będziemy rozmawiać między innymi o tym, który z polskich artystów pcha się w gips, będą też wspomnienia z Mielna, będziemy sprawdzać, jaką nową maskotkę mają fundusze europejskie, ale zaczniemy od bardzo ważnej dzisiaj rocznicy. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 18.

Christina i LePedre, I Was Made. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a dzisiaj mamy bardzo ważną rocznicę. 35 lat polskiego internetu. No, przyjmuje się właśnie 17 sierpnia 91 roku za symboliczny początek sieci internetowej w Polsce. Wtedy właśnie został wysłany pierwszy e-mail w Polsce. Był on z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. No i po tych 35 latach obcowania z internetem mogę powiedzieć, że chyba nie warto było.

0: Francisco.
1: The Sound of San Francisco to Global DJs w Melo Radio, tak właśnie podkręcamy tempo, a oficjalny profil funduszy europejskich w Polsce zaprezentował na Twitterze swoją nową maskotkę. Maskotkę, która jest inspirowana japońskim stylem anime i nazywa się Felicja Europejska. Możemy przeczytać opis tej postaci, zobaczmy. Robi zdjęcia tabliczką unijnym, ciekawe hobby, bardzo hojna. Była na Erasmusie.
2: Ha!
1: No, nie wiem, czy ktoś, kto projektował tę maskotkę, był kiedyś na Erasmusie albo w ogóle na studiach, bo ja byłem i słyszałem to i owo. I chyba dla własnego zdrowia psychicznego nie zapytam, co Felicja Europejska na tym Erasmusie robiła. No, ciekawy i tak koncept. Lubi pociągi, podróże bez granic, czyste powietrze, rysować i kuchnię polską. Fajne.

Armin van Buuren i Sasha, to jest Everlasting. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu we Freak Fajcie, a pewnie słyszeliście o psie, który jeździł koleją. No to, nie jesteście gotowi na to, co jeszcze zdradzimy w tej godzinie. Ale, pewnie jakieś pokrewieństwo, stopień tam się znajdzie.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz, tylko 5,49 za 1 kg, aż 57% taniej. A mleko UHT 2%, łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Mega

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Orły oszczędzania stać na więcej,
2: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie.

Melo Radio, as można przetłumaczyć jako osioł na angielski, a goat, no to wszyscy wiemy, że goatem jest Robert Lewandowski, ale goat to też koza i dwie takie kozy w Portland w stanie Oregon wsiadły sobie do autobusu, bo jakimś cudem znalazły się na przystanku. No, lepiej oczywiście, żeby do autobusu wsiadły kozy niż kanary. Jeżeli was złapali, to pamiętajcie, że jest szybka kasa Melo Radia. Można zgarnąć 2, a nawet 5 stów na cokolwiek, jeżeli potrzebujecie szybkiej gotówki. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie. A ja mam jeszcze suchar, dobrze? Opowiem suchar, dobra? Dlaczego koza wsiadła do autobusu? Bo zatrzymał się na rogu.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo Radio to Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight. 8 minut pozostało do godziny 15 i już za chwilę, już za momencik newsy Melo Radia. Dowiemy się wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć z kraju i ze świata, a później...
1: A już o 15 zagramy!
0: Sorry Papi, Topic i Becky G. Ten numer punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Zamykamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd Takie Dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
12: Kastorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastorama. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
16: Po reklamie.
17: Autopromocja.
18: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są Wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepsze.

0: słuchaj na 97,8 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Adrian Górny.
2: Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru, który w niedzielę miał wypadek na Węgrzech. Został zatrzymany i jutro ma stanąć przed sądem, który zdecyduje o ewentualnym areszcie. Według policji mężczyzna mógł zasnąć za kierownicą. Drugi z kierowców został już zwolniony. We wrześniu mają być podwyżki opłat na autostradzie A2 na odcinku Nowy Tomyśl-Konin. Więcej Paulina Kozioł.
3: Kierowcy, którzy nie korzystają z wideotollingu, zapłacą na bramkach więcej. W zależności od kategorii pojazdu stawki wzrosną od złotówki do nawet 10 zł.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ma wpływu na decyzję koncesjonariusza, który zarządza trasą. Tegoroczne pożary w Europie objęły już 2,5 razy większy teren niż zazwyczaj o tej porze roku. Obecnie większe pożary lasów występują w Hiszpanii, Belgii, Niemczech, Włoszech, Grecji, Portugalii, Chorwacji, Czarnogórze, Albanii oraz Serbii.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: 15 na zegarach i to w tej godzinie sprawdzimy, co słychać u Skolima, ponieważ niestety trochę się popsuł. Ale na sam początek foczka. O, jak słodko.

0: Marcin Salvay i Dragonet w Meloradiu. To jest Hello. Tak właśnie podkręcamy tempo i wybieramy się teraz nad morze, na plażę w Mielnie, ponieważ tam ciekawa sytuacja ostatnio. Na słup, czyli na tę deskę, gdzie się stoi i się wiosłuje, wsiadła sobie foka i po prostu postanowiła pochillować wśród plażowiczów. Woprowcy stwierdzili, że foce nic nie jest, najprawdopodobniej po prostu troszkę zmarzła i chciała się wygrzać na tej desce, więc dla ludzi była całkiem niezła zabawa i dla foki chyba też. No fajne wspomnienie na pewno z nadmorza, chociaż ja i tak Mielno będę raczej wspominał z tej sytuacji.
1: Grzesiu,
2: co?
1: Jem.
2: Co?
1: Zupa.
2: Dobrze, cieszę się.
1: To dzięki.

0: Modelki Włodarski w Meloradiu. Chyba, że z tobą tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight, a na plażę no też się wybieramy po raz kolejny, ale nie na samą plażę, tylko do Rewala, gdzie z Kolim grał koncert, kiedy doszło no, do dosyć groźnej sytuacji. Teraz z Kolim ma nogę w gipsie. Słuchajcie, co tam się wydarzyło? Dotarliśmy do absolutnie prawdziwego nagrania z tego właśnie koncertu. Posłuchajmy.
1: A teraz spróbuję uderzyć metalową rurę piszczelem. Złamałem piszczel.
0: Na szczęście z Kolim tak naprawdę nic sobie nie złamał. Noga jest skręcona i jest unieruchomiona, ale Luxon, jego gitarzysta, powiedział, że to nie stanie naprzeciwko, by zagrać wszystkie koncerty. One mają się odbyć zgodnie z planem, no bo nic nie jest w stanie zatrzymać króla lat.

0: Take Me Back to Kygo i Max McNown. I jeszcze będziemy wracać. Będziemy wracać na koncert Andrea Bocelliego, ponieważ ten koncert, a właściwie gościnny występ, podzielił Polaków. Znowu, czy my kiedykolwiek jesteśmy zjednoczeni? Chyba nie, odkąd Małysz przestał skakać.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
4: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.

ostatni raz zatańczysz ze mną, to Trips i Kubańczyk, czyli bardzo silny, potężny wręcz duet. Natomiast w niedzielę, to dopiero był duet na scenie. Andrea Bocelli wystąpił bowiem z Julią Wieniawą. No i według wielu komentarzy Julia Wieniawa tym właśnie koncertem zamknęła usta swoim krytykom. Zresztą możemy posłuchać fragmentu.

0: chyba muszę się zgodzić. Bardzo zgrabnie to wyszło. Ciekawe, o czym rozmawiali za kulisami.
1: Będę się bzykać z kim chcę i tobie nic do tego.
0: Przepraszam.

0: Alok i Jennifer Lopez. Everything is fine, tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu we Freak Fajcie. Za chwilę oczywiście newsy Meloradia, bo zbliżamy się do 16 i dowiemy się no różnych rzeczy. Niestety też kilku smutnych, ale przynajmniej muzycznie będzie wesoło.
1: A już o 16 zagramy
0: Think About Us, Sonny Fodera. Ten numer punktualnie o 16, bo kiedy inni grają, to my już gramy.

0: i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
8: How good is that?
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Są rzeczy, których ekran nie przekaże. Jak się siedzi w dobrze ustawionym fotelu, jak zmienia się blat, kiedy światło pada z właściwej strony, jak cicho zamyka się szuflada w biurku, przy którym ktoś się uczy. W Domarze znajdziesz wszystko. Biurka, fotele z regulacją, oświetlenie, regały, meble na wymiar, cały pokój do nauki i pracy. Przyjdź na Braniborską 14 we Wrocławiu i sprawdź, jak wygodnie wejść w nowy rok szkolny. Promocja Back to School w Galerii Wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
1: masz. O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
13: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Adrian Górny.
14: Nie żyje Jan Frycz, aktor Teatru Narodowego w Warszawie, znany z ról w takich filmach jak Ślepnąc od świateł, Nigdy w życiu czy Wielki Szu. Jak poinformował teatr, Jan Frycz zmarł w sobotę w wieku 72 lat. Czerwone flagi na prawie 40 kąpieliskach nad Bałtykiem. Zakaz kąpieli z powodu wysokich fal ogłoszono m.in. w Gąskach, Łazach, Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach, Darłowie czy Międzywodziu. I jeszcze najpopularniejsze trasy kolejowe w Polsce. Pierwsze miejsce za ubiegły rok, krótki odcinek Gdańsk-Gdynia, ponad 6,5 miliona pasażerów. A dalej?
15: Warszawa-Siedlce, niemal 4 miliony pasażerów. Trzecie miejsce i ponad 3 miliony pasażerów to trasa Warszawa-Kraków.
14: Mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego. W pierwszej dziesiątce jest aż 8 tras z Warszawy do Pruszkowa, Skierniewic, Łodzi czy Gdańska.
13: 16 na zegarach, a to właśnie w tej godzinie we Freakfajcie sypniemy trochę kasą, ale na sam początek powiemy o sztucznej inteligencji, która no już zaczyna szpącić. Mikołaj, siemanko.

Return Oliver Heldens, który wystąpi niedługo w progresie jako Hi-Lo. I Wula to jest Turn Me On, ale tego pana to chyba trzeba by było wyłączyć. Sztuczna inteligencja w Australii robi furorę, ponieważ facet wykorzystał asystenta AI do tego, żeby zapisać się na zajęcia z pilatesu. Problem polegał na tym, że lista była już zamknięta i ten człowiek nie mógłby się dostać na swoje wymarzone zajęcia, więc bot podjął sam decyzję o tym, żeby włamać się do serwisu i tam parę ludzi pousuwać z kolejki, żeby jego człowiek mógł się tam znaleźć. Facet tak się o tym dowiedział, bo bot sam mu się o tym pochwalił, od razu powiedział, że nie, że on tak nie chciał i dał znać siłowni właśnie, że mają problem z zabezpieczeniami. No i chyba cała historia skończyła się dobrze. Gorzej by było, jakby próbował się zapisać do lekarza.

0: Trumpet to Just In Case w Melo, a na zegarach 17 po 16.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: To jest właśnie ten magiczny moment, w którym za chwilę rzucimy komuś parę stówek i być może tym kimś będzie Michał, tylko oczywiście ma pierwsze zadanie przed nim, czyli odebrać od nas telefon. Ma na to 5 sygnałów. Jeżeli się nie uda, no to będzie przypał, kasa przepadnie i co dalej? A Michał ma bardzo ważne potrzeby, takie potrzeby transportowe wręcz. Chcielibyśmy się dowiedzieć nieco więcej. A tu już 3 sygnały za nami. Michał, odbieraj, halo! O, brzydko. No nie wierzę, to się naprawdę wydarzyło. W końcu ktoś nie odebrał od nas telefonu, nie żebym na to czekał, ale no po prostu tak się zdarza czasami. No dobrze, w takim razie wykręcam numer kolejny. Muszę to robić tak jednym okiem, więc mam nadzieję, że do właściwej osoby. A tak, dzwonimy tym razem do Oliwii, która też oczywiście ma 5 sygnałów.
2: Halo?
0: Halo, cześć Oliwka, Mikołaj z tej strony, Melo Radio.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, powiedz, byłaś na meloradio.pl, po co ci 2 stówy od Melo?
2: Na wakacje, jako dodatkowy finans, nad polskie morze nasze.
0: Jak nad polskie morze, to mam wrażenie, że może nie starczyć, ale 2 stówy lecą do ciebie, możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać szybką kasę od meloradio.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję.
1: Szybka kasa od meloradia.

What If to Neptunika w Meloradiu i to jest nowość na naszej antenie. Tak właśnie podkręcamy tempo we Free Fight. Neptun oczywiście w mitologii rzymskiej to bóg wód i dobrze też się złożyło, ponieważ o rzymskich wodach jeszcze w tej godzinie porozmawiamy. No dobra, niestety imperium upadło, więc o włoskich wodach konkretnie.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

sklepach i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Calvin Harris, Alesso i Hertz, to jest Under Control w Maloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo. A na szczęście nad jeziorem Kuomo też wszystko było pod kontrolą, dzięki temu, że była tam Polka Alicja Klak, która teraz została doceniona przez burmistrza miejscowości Abadia Lariana. A to dlatego, że w zeszłym tygodniu właśnie dwóch turystów zaczęło topić się w jeziorze Kuomo, a pani Alicja, która jest instruktorką pływania, no wypłynęła po nich i uratowała im życie. I fajnie, bo w końcu mamy dobre informacje o Polakach za granicą. Zawsze tylko, że tam się robi jakieś tam nie wiadomo co. A teraz proszę bardzo.
1: Polska górą!

0: Madonna i Martin Garrix w Melo Radio. To jest Bizarre. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Ja dosłownie kilkanaście minut temu mówiłem o Polce, która uratowała dwie osoby we Włoszech i że w końcu przestaliśmy my, Polacy, robić wstyd za granicą. No i tak patrzę, co będzie w newsach i chyba wykrakałem. A dlaczego, to dowiemy się za chwilę.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Self-Aware Lumix. Ten numer punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP Viewed.

0: Zamień 750 punktów Kaufland Card Extra na brelok z freszakiem za 1 grosz.
1: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
3: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra, aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w PH Młyn we Wrocławiu. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkłady.

0: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Co jest grane we Wrocławiu?
1: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. W piątek we Wrocławiu w Vertigo Jazz Club pojawi się Big Bang Band z programem opartym na dobrze znanych przebojach. To propozycja dla tych, którzy wolą muzykę graną na żywo i bardziej klubowy, spokojniejszy klimat. Z kolei 28 sierpnia na dachu Concordia Design na Wyspie Słodowej zagra Skalpel. Muzyka elektroniczna, panorama miasta i plenerowy wieczór. Bardzo dobre połączenie na końcówkę wakacji. W Opolu w piątek na Odrę wypłynie statek Opolanin, a na pokładzie odbędzie się 3-godzinne boat party. Muzyka, taniec, dwa pokłady i nocne Opole oglądane z rzeki. Tego samego dnia muzyczne atrakcje czekają również w Dzierżoniowie. Na rynku od godziny 18 ruszają warsztaty taneczne, po których odbędzie się salsoteka. Wstęp jest wolny.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Adrian Górny.
3: Na zachodzie i południowym zachodzie kraju już pada i grzmi, ale ostrzeżenia albo przed burzami, albo przynajmniej silnym deszczem są dla kilku województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego czy większości podlaskiego. 33-letnia Polka w gronie osób podejrzanych o podpalenia w Chorwacji. Oprócz niej zatrzymano też 3 Chorwatów. Wspólnie mieli wywołać w ostatnich dniach 10 pożarów. Warszawscy drogowcy dokopali się do historii. Przy okazji remontu łącznicy nowego zjazdu przy Starym Mieście odkopano pozostałości 3 kamienic.
4: To, na co natrafili robotnicy, to dolne piętra 3 kamienic. Zostały rozebrane po wojnie przy okazji budowy trasy WZ. Dolne kondygnacje zostały zasypane i to do nich dotarli robotnicy.
3: Informowała Joanna Obuchowska. Na miejscu pracują teraz archeolodzy.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: 17 na zegarach we Freak Fajcie. To jest pora na to, żebyśmy pytali i odpowiadali i bawili się i dokazywali. Zapraszam więc już teraz na WhatsAppa Meloradia, odnośnik oczywiście na meloradio.pl.

Ania Dąbrowska i Gromi w Melo Radio. Właśnie, że prawda, to była prawda. Dzisiaj mamy dzień pozytywnie zakręconych, więc pytamy, co można zrobić szalonego na literę K. Można kupić 2 litry keczupu, jak tutaj padła propozycja w studiu. Można kierunki jazdy pomylić, można kiwnąć Szweda, a potem pojechać na mundial. Niestety nie udała nam się ta sztuka. Co można zrobić szalonego na literę K? Oto jest pytanie na dzisiaj. Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Co można zrobić szalonego na literę K?

0: Alok, Jazz, Glint, the Summer's Back w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a dzisiaj na dzień pozytywnie zakręconych pytamy, co można zrobić szalonego na literę K.
1: Kulać kaktusa.
0: Nie wiem, co to znaczy, ale brzmi szalenie, więc zgadzam się, Grzesiek.
2: Kolorować kapibarę.
0: Grzesiek napisał, że tu podobno jakiś nowy trend na TikToku. Ja to nie wiem, bo nie mam. Jest jeszcze Piotrek.
3: Kopnąć minę przeciwpancerną.
0: Zdecydowanie szalone, ale nie polecamy tego robić. I mamy też wiadomość, że można kupić mieszkanie, bo dziś właśnie to zrobiliśmy. Pozdrawia Krystian i Łucja z trasy S8 w kierunku Gdańska. Pozdrawiamy was i wasz szalony pomysł. Też bym chciał go zrealizować, ale... ale w moim przypadku to by było aż zbyt szalone. Co można robić szalonego na literę K? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: To Marlon Hofstadt i South Star I Like w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie i dzisiaj mamy taki szalony dzień. Dzień pozytywnie zakręconych, więc pytamy właśnie, co można robić szalonego na literę K. I mamy kolejne wiadomości od was. Kamil napisał, że można kanapę wnosić na czwarte piętro. Bez windy jest to na pewno szalony pomysł, a Paweł proponuje, że można kwapić się do pracy. To jest zdecydowanie wariactwo. Co można zrobić szalonego na literę K? Odpowiadacie na WhatsAppie Melo Radia.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Melo Radio Wrocław na 97,8 FM.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
6: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
7: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
8: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
9: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
11: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
1: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
13: Say low!

0: Będzie jaśniej, to Filipek i Nel w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo. Dzisiaj pytamy, co można robić szalonego na literę K.
1: Na literę K można kisić ogóra.
0: Szalone, faktycznie. Co jeszcze można robić na literę K szalonego?
2: Można wziąć udział w szalonym karaoke.
0: O tak, można na przykład pośpiewać za chwilę How Does It Feel. Można też... konie kraść, tak zaproponował Piotrek. Zosia i Witek proponują kradzież dmuchanego flaminga z basenu, dużo kradzieży. I Krystian, który proponuje, żeby kiwi ze skórką zjeść. Szalone! No to w takim razie dzisiaj możemy trochę powariować.

0: Nie ma co się spieszyć w poniedziałek. Take it slow, Robin Schulz i Watermat. Tak, podkręcamy tempo, ale powoli. Tak, take it slow, nie? Mhm. Mhm. Adrian, siemanko.
1: Cześć.
0: Jak było na urlopie?
1: Fajnie.
0: Ale dobrze się bawiłeś, tak?
1: Dobrze się bawiłem.
0: To dobrze.
1: Odpocząłem.
0: Pora wracać do pracy.
1: Jestem już. Trochę tęskniłem, trochę mi się smutno zrobiło, jak powiedziałeś, że siwieje, ale jakoś sobie tam
0: to z tym od tego radę. Wolnego na pewno.
1: Jestem przekonany, że to tak działa. Siema!
2: A już o 18:00 zagramy!
1: O, dawno tego nie robiłem. Alesso, Sasha i Destiny!
0: Już bez przesady, 2 tygodnie cię tylko nie było.
1: A trwało jak miesiąc.
0: Miodowy.
1: Zapraszam serdecznie, idziemy w Melo, siemanko.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To moje i winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w moich i winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli, drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra, tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Dokładnie minuta do godziny 18, newsy Meloradia i Adrian Górny.
1: Wieczorem do Polski mają wrócić 22 osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech. 18 pacjentów pozostanie w węgierskim szpitalu, a 5 zostało już wypisanych. Spośród 12 ofiar śmiertelnych na razie udało się zidentyfikować 7. 3 Polki zagrają dzisiaj podczas tenisowego turnieju w Cincinnati. Iga Świątek już gra z Greczynką Marią Sakkari. Na razie przegrywa. Około 18.30 Magdalena Frank zmierzy się z Eleną Rybakiną z Kazachstanu, a Maja Chwalińska z Rosjanką Dianą Schneider. To wszystko mecze 1.16 finału. Wars chce dostosować swoje menu do kierunku jazdy, mówi jego rzecznik Michał Wrzosek.
2: Łazanki na przykład jadąc na południe, bliny jadąc na Podlasie.
1: Luski śląskie na trasie z Warszawy do Katowic czy ryby w drodze nad morze. Takiego menu w Warsie można spodziewać się na początku przyszłego roku albo cebularz do Lublina.
0: O Jezu, odblokowałeś wspomnienie, stary.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Siemanko, Adi z tej strony. Mówię o domu nie bez powodu, bo fajnie tu wrócić po 2 tygodniach. Już mi się trochę nudziło w chacie, także fajnie, że jesteśmy razem. Idę w Melo. Do godziny 22 będziemy bardzo mocno grać, żebyście mieli dobry nastrój. A za chwilę pogadamy o urządzeniach, które mogą wam spalić dom.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Nasz zdolny Sybul i jego Magic Symphony w Meloradio. 19 minut po 18. Tak, podkręcamy tempo. A ja znalazłem w sieci info o urządzeniach, które mogą spalić wam dom. Najważniejsze to, jak czytam, po prostu je odłączyć. A mowa o żelazku i w sumie, wiecie, to jest trochę turbo przypałowe, ale kto dzisiaj prasuje ubrania? No dobra, ja. Kolejne to ekspres do kawy. Ma jakieś bajery, co się nagrzewają, także dla bezpieczeństwa lepiej użyć kill switcha albo po prostu, no w ogóle odłączyć. Last but not least, toster i czajnik elektryczny. Tutaj z kolei czytam, że problemem mają być resztki wody czy okruchy, które mogą spowodować zwarcie. I na końcu wy, bo jesteście turbo hot.

0: Szybki chłopak. Nie pytajcie dlaczego. Fastboy Music Sounds, Melo Radio, 27 minut po godzinie 18, tak podkręcamy tempo. Poniedziałek, wiem, to jest bardzo trudny dzień tygodnia, ale spokojnie, od tego macie nas, żeby życie stało się prostsze nawet w poniedziałek. I za chwilę porozmawiamy o cenach za obowiązki. I wiem, że brzmi to co najmniej dziwnie, ale za chwilę wyjaśnię, co mamy na myśli. Kesha i TikTok jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na pierścionek zaręczynowy.
4: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
3: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
11: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: zwierzaka od wiejskiej zagrody. A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Idę w Melo.
3: And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

Gabry Ponte, Lumix Precioso i Thunder w Melo Radio. 19 minut do 19. Podkręcamy tempo. A teraz pogadamy o cenach za obowiązki, no bo nowe trendy w sieci są, ale powiem w ten sposób. Nie inspirujcie się, albo róbcie co chcecie. Słuchajcie, brytyjska TikTokerka podzieliła się tym, jak rozlicza swoją drugą połówkę z codziennych obowiązków. Podała nawet dokładne kwoty. 800 funtów, czyli około 4000 zł miała otrzymać za pranie. Za mycie podłóg 50 zł. Odkurzanie sięgało około 430 zł, a za zmianę pościeli około 100. To ja mam takie trochę inne pytanie, może trochę niekulturalne, ale czy pani żona wystawia na te usługi paragon albo chociaż fakturę VAT? No bo fakturkę to jak coś, to w ksefie można.

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

0: A do tego pana to mam naprawdę niesamowity szacunek i respekt. Armin van Buuren i Not Giving Up on Love. Tak podkręcamy tempo. 7 minut do godziny 19. Szacunek mam dlatego, że jak pojawił się podczas pierwszego weekendu na Tomorrowland, no to akurat tak się złożyło, że był w tak zwanym Media Village, gdzie byli wszyscy dziennikarze. No i słuchajcie, bardzo grzecznie i uprzejmie na każde pytanie dotyczące zrobimy zdjęcie, odpowiedział, że pewnie.
1: A już o 19 zagramy
0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Meloradio. A Martin Garrix to facet, który nie tylko lubi rozbijać się łódką, ale także latać F-16. O tym wszystkim myślę, że jeszcze pogadamy.

0: deň. Autopromócia. Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Idę w Melo. No właśnie, 19 na zegarach, Adi z tej strony, siemanko. Obiecałem, że w tej godzinie na samym początku pojawi się artysta, który powiedziałem, że lubi rozbijać się łódką. I powiem więcej, lubił to robić między innymi z Tiesto. I pan David Guetta musiał na to wszystko patrzeć, bo chodziło to o jego, nazwijmy, mostek, który się akurat pojawił przy jego posiadłości. A Martin Garrix, Tiesto, trochę się pośmiali, zresztą David Guetta też. A mówiłem też, że lata F-16, no bo widziałem rolkę i facet naprawdę uwielbia Top Guna, tego jestem pewny. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated, gramy to już teraz. No i pozdrowienia dla pana Martina za to, jakie piękne show robi.
2: Melo Radio. Idę w Melo.

Ziomek, z którym chciałbym pogadać sobie o grach, bo też jest tym pasjonatem, jest graczem. Alan Walker i Alone w Meloradiu, 19 minut po 19. A tak lepiej nie jeździ, słuchajcie. Katowice i 23-letni ziomeczek, który do swojego 5-osobowego auta zmieścił łącznie 8 typa. I uprzedzam, pytania, 2 były w bagażniku. Oczywiście szybko też zostali namierzeni przez służby. Kierowca finalnie stracił prawko, dostał 20 punktów, a samochód odholowano na lawecie, w siną dal. Niech ktoś mi powie teraz, że rozmiar nie ma znaczenia. Panowie, sorry, fakty są przeciwko nam.

0: Dam wam taką ciekawostkę z pogranicza życia osób, które dbają o swój głos. Podobno whisper, czyli szept, właśnie przyczynia się do tego, że nasz głos szybciej się niszczy. To tak jakby ktoś wam mówił, że szeptem się oszczędza głos, to nie. A za chwilę a propos silnego, niskiego głosu, to pogadamy o tym, co Wojtek Sokół ugotował. Wuja zadbał o to, żeby było grubo. I za chwilę zagramy coś nowego.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
6: mega,
4: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To Moje i Winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w Moich i Winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90, a przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. It's Friday.

0: David Guetta, Kit Kat i Memories Melo Radio. 18 minut do godziny 20. Tak podkręcamy tempo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No właśnie, mamy poniedziałek, mamy też nowości i wujek Soku po zasadzie zadbał o to, żebyśmy mieli coś fajnego do posłuchania. Pogwarzymy, to nutka, która bardzo fajnie przypomina o tym, by dosłownie złapać moment z bliskimi. No, podkreśla tutaj Soku też, że nie zawsze w lato chodzi o to, by mieć te, wiecie, widoki za 15 koła, a po prostu by przeżyć coś razem, coś blisko, nawet w samym środku miasta. I powiem wam, nutka naprawdę brzmi świetnie, bardzo nowocześnie, zresztą inaczej. Po Sokole bym się nie spoczywał, niczego innego, bo to jest zawsze dowiezione perfekcyjnie i tutaj mamy to produkcyjnie dowiezione, wyśmienicie. Pogwarzymy, gramy premierowo w Melo, mam nadzieję, że wam siądzie, no bo moim zdaniem to jest po prostu prima sort.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo,

zadzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie

0: Calvin Harris, Dragon Woman i Lovers in a Past Life Melo Radio. 7 minut do godziny 20. Pamiętam jego występ podczas pierwszego weekendu Tomorrowland. Było pięknie, bo tam też John Newman się pojawił. A to wszystko możecie nadrobić na Instagramie Melo Radio.
1: A już o 20. zagramy
0: Alok Ziba, Portugal The Man i Dive Into The Ocean. Ultra mega fajny, chillowy numer. W sam raz do posłuchania nad jeziorkiem.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda?
2: No.
3: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
11: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
9: Odwiedź Filman. Najbliższy salon do Wrocławiu oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.

0: Idę w Melo.
1: Siemanko, 20 na zegarach, Adi po tej stronie. Podkręcamy tempo do 22. Jesteśmy razem i już teraz tak naprawdę będę miał do was ultra, mega, hiper pytanie. No bo jestem mega ciekawy, gdzie mnie w tym momencie słuchacie. Co robicie? WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Tam nagrywajcie głosówki, bo to tak naprawdę dzięki nim będzie jeszcze fajniej to wszystko brzmiało. Gdzie mnie słuchacie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na głosówki i gram. Aloka, Dive into the Ocean. Siemanko raz jeszcze.
0: Meloradio. Idę w Melo.

0: Moonlight, for the Alabama Ten i 15 minut po 20, tak podkręcamy tempo jeszcze wakacyjnie. Na przed momentem pytałem, gdzie mnie słuchacie? Prosiłem o głosówki na WhatsAppie Meloradia. Angela? O, czekajcie, bo coś chyba skopałem.
1: Cześć, tu Angela, słucham was z Wielkiej Brytanii, a konkretnie z Anglii. Właśnie jestem w pracy i umilam sobie czas słuchaniem waszego fajnego radia. Pozdrawiam.
0: Pozdro, dzięki, wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że u was nie pada. Łukasz?
2: Siemka, Adi, Łukasz z tej strony. Ja cię słucham już teraz z domu, słuchałem cię z auta, a w międzyczasie zmokłem tak, przeszedłem dosłownie 50 metrów, że na zdjęciu, które teraz wyślę, wyglądam, jakbym słuchał cię spod prysznica, stojąc w nim koszuli. Pozdrawiam serdecznie.
0: Łukasz wysłał to zdjęcie. I to jest rzeczywiście prawda, trochę facet się przemoczył, mówiąc delikatnie, ale to wina deszczu. No i jeszcze Grzechu wysłał zdjęcie z pięknym tortem, na którym było widać świeczki 92. No facet bawi się na naprawdę potężnym melo. A wy gdzie słuchacie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, gdzie mnie słuchacie, czekam na głosówki. Możecie je wysyłać na naszego WhatsAppa, a nasz WhatsApp na meloradio.pl.

0: Dainoro, Gigi D'Agostino, In My Mind i 29 minut do 21, numer, który sprawi, że nawet grill rozpali się sam tak naprawdę, bo jest tak mocarny i tak gorący. Słuchajcie, sprawdzam, gdzie mnie słuchacie. WhatsApp Meloradia, Krzysiek, co ciekawego?
1: Melo, słucham w ciągniku rolniczym. Pozdrawiam, Krzysztof.
0: Pozdrawiam serdecznie. I słychać to było. Dzięki, stary, fajnie, że jesteś z nami. A wy gdzie słuchacie Melo? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. A to Armin van Buuren, Sasha i Everlasting.

Bletka zaprosiła nas do tańca. To tańcz i 15 minut do 21. A z nią to można bardzo długo tańczyć. No chociażby dlatego, że stworzyła dużo świetnej muzy. A jeżeli wy chcielibyście, nie wiem, potańczyć albo po prostu nóż widelec rzucić hajsem na co tylko chcecie, słuchajcie, to my mamy szybką kasę dla was. 200, a nawet 500 złotych na co tylko dusza zapragnie. Wbijajcie na meloradio.pl. Piszcie, na co chcielibyście to wydać i tylko wam podpowiem, że im bardziej szalony pomysł zapodacie, tym tak naprawdę większa szansa na to, że do was zadzwonimy. Także nie czekajcie, zróbcie to od razu, bo później się nie będzie chciało. A ja gram ziomka, który był na Tomorrowland, czyli Calvin Harris, Blame, no i tu też oczywiście John Newman. No to co, jedziemy!

0: Silva Bumpa on tonight, 6 minut do 21. Widzę, że 20 sierpnia w Hiszpanii, na Ibizie, będzie mocno koncertować.
1: A już o 21 zagramy
0: Dub Dogs vs Ozark i How Does It Feel w Melo. Dla takich starych wyjadaczy, którzy interesują się retro brzmieniem, to też na pewno miła niespodzianka. Gram to punktualnie o 21.

0: tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD. Po reklamie.
3: Idę w Melo.
4: Powiem wam, że ten czas leci naprawdę bardzo szybko, bo już punktualnie 21 na zegarach. Siemanko, jestem Adi i zaczynamy razem nowy tydzień. Część z was już wiem, że jest po pracy i ma okazję trochę pochillować, ale są też tacy, którzy jeszcze muszą trochę popracować i jesteśmy razem z wami, pamiętajcie o tym. Ale wiem, że są też osoby, które chciałyby poczuć dobre melo. I dla nich właśnie Dub Dogs, Fezo i Zark, How Does It Feel? Gramy na dzień dobry. No to co, jedziemy i siemkę raz jeszcze.
3: Melo Radio. Idę w Melo.

Madonna, Martin Garrix i Bizarre w Melo Radio. 15 minut po 21. Podkręcamy tempo razem z wami, żebyście mieli idealny wieczór w poniedziałek, bo tak trzeba. Słuchajcie, a teraz przechodzimy do tego, czym żyje cała sieć, no bo Lewandowska nadaje z Chicago. To nie jest żart, na pewno już słyszeliście o tym niejednokrotnie, że Robert Lewandowski teraz występuje w barwach Chicago Fire, ale co za tym idzie, no to trzeba było przenieść całe swoje życie do Stanów Zjednoczonych właśnie. A że w Chicago Fire akurat sporo Polaków jest, to wszyscy też o tym wiedzą, ale co takiego zobaczyliśmy na Instagramie pani Ani? No między innymi córki tego fantastycznego małżeństwa, czyli Klarę i Laurę, mają merch Chicago Fire, dedykowane koszulki. No i śmiało można powiedzieć, że Robert dzięki takiemu kibicowaniu to od razu pokazał, że jest w stanie dać sobie radę na murawie i to bardzo dobra informacja. Ale skoro też gadamy o Stanach Zjednoczonych, to przesyłamy pozdrowienia w stronę Chicago. Też mam dla was nutę, która w 50% powstała właśnie w Stanach Zjednoczonych, bo tam między innymi był Tymek, kiedy zgadał się z DJ-em Remo. Sofia Loren, to już teraz gramy, a wyróbcie głośniej.

Dennis Lloyd i Mad World w Melo Radio. Dennis to jest taki w sumie romantyk, który lubuje się też w brzmieniach muzyki elektronicznej. Ale to, co można śmiało powiedzieć o Dennisie, to jest taki artysta, który śmiało mówi, że ej, jeżeli ty masz gorszy dzień, to się niczym nie przejmuj, bo jak coś, to masz moją muzę i ja tą muzą bardzo mocno chcę cię przytulić, żebyście wszyscy mieli dzień po prostu znacznie, znacznie lepszy. A czasami jak człowiek trochę sobie posmuta, to nie jest też nic złego. Czasami to jest potrzebne. Thomas Gray, Use Rye Heaven. To już teraz.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Delikatne nawiązania do Roberta Milesa, które zresztą bardzo szanujemy i lubimy. Marlon Hofstadt, Soul Story I Like, tak podkręcamy tempo. 16 minut do 22. Pytałem przed momentem na kanale nadawczym Meloradia, czy śpicie? Odpowiedzieliście, że nie śpicie, że to jest czas na dobre melo i też czas na to, żebyście się zgłosili po szybką kasę, pod nawet 200,5 tysiąca złotych do zgarnięcia. 200,5 tysiąca. Tyle możecie zgarnąć. Także walczcie o swoje, meloradio.pl, tam wbijacie, tam się zgłaszacie i do zgarnięcia, przypomnę, bo to jest totalny sztos, 200, a nawet 500 tysięcy złotych. No, tylko napiszcie, na co chcecie to wydać. I im bardziej kreatywnie podejdziecie do sprawy, im bardziej to będzie szalone, no tak może powiem, tym większa szansa na wygraną. Do dzieła.

0: Alo, J-Lo i Everything is Fine w Meloradiu. A gdzie wy słuchacie Meloradia?
1: Hej, pozdrowienia z Poznania dla wszystkich, którzy nie wiedzą, co robią ze swoim życiem, ale robią to przy dobrej muzyce z Melo. Trzymajcie się, hej.
0: Pozdrawiamy serdecznie i dzięki za tę głosówkę. A jeżeli wy też nie wiecie, co ze sobą zrobić, to po prostu zróbcie coś, co będzie dla was i niech to będzie rzecz bardzo przyjemna. Źle to zabrzmiało. Dzięki za dzisiaj, siemanko, do jutra.

0: Reklama.
1: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP Viu.
0: O reklamie.

0: Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na gofrownicę.
2: Dwie słowy w tym momencie lecą do ciebie, ale wbijam do ciebie na te gofry, dobra?
1: Dobra, albo mogę do was wbić, wam zrobić.
2: Bardzo mocno na to czekam.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.wroc.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do